Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Let's go.